Natręca usta w deszczach, pogadają mrak. Wyszły mesadę, wielu prawotista wiam. Mrwu sieczenia na dla. Już samka odjeczek, za